0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV powrócił z Francji. Podczas podróży rozmawiał z dziennikarzami m.in. o pokoju na świecie. Jednym z przesłań, jakie papież zostawił we Francji, jest zaproszenie do wolności, uważa kardynał Bustillo. Uważność w epoce clickbaitów będzie tematem najbliższego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV odpoczywa dziś po czterodniowej intensywnej wizycie apostolskiej we Francji. Wczoraj wieczorem podczas lotu powrotnego z Metz do Rzymu spotkał się z towarzyszącymi mu dziennikarzami i odpowiedział na ich pytania dotyczące bieżących wydarzeń na świecie i w Kościele. Mówił m.in. o spotkaniu z osobami skrzywdzonymi i potwierdził, że w przyszłym roku uda się do Korei na Światowe Dni Młodzieży. Odniósł się też do pytania o wojnę na Ukrainie.
2: Niezależnie od tego, czy ktoś jest politykiem, czy nie, potrzebny jest głos, który stara się promować wartości ludzkiej godności, znaczenie życia oraz możliwość przeznaczenia większych środków na ochronę zdrowia i edukację, a mniejszych na broń, mówił papież. Uważam, że Kościół ma obowiązek promować te wartości, nieustannie zapraszając przywódców, takich jak przywódcy Rosji i Ukrainy, a także innych państw, aby przybyli, usiedli przy jednym stole, podjęli dialog i szukali sposobów rozwiązywania problemów bez kontynuowania tych wojen, które nie mają już sensu. W tym względzie Kościół nadal zabiera głos.
1: We francuskich mediach papieska wizyta spotkała się z bezprecedensowym zainteresowaniem. Relacjonowało ją także 2,5 tysiąca międzynarodowych dziennikarzy akredytowanych w Paryżu, a także redakcje z całego świata. Pracę polskiej sekcji Radia Watykańskiego podsumowuje jej szef ksiądz Paweł Rytel-Andriani.
2: Za pośrednictwem mediów watykańskich relacjonowaliśmy wszystkie etapy papieskiej podróży, a także omawialiśmy jego przesłania wygłaszane z Francji do całego świata i Kościoła. Nasze treści zostały wyświetlone ponad 30 milionów razy. Opublikowaliśmy ponad 100 artykułów, relacji i analiz dotyczących Kościoła we Francji. Przygotowaliśmy wiele dzienników i relacji radiowych wysyłanych kilka razy dziennie do około 150 mediów katolickich i świeckich.
1: Papieską wizytę podsumowuje także Kościół we Francji. Kardynał François Bustillo z Korsyki zwraca uwagę, że papież przyjechał nie tylko z przesłaniem pokoju i poszanowania życia, ale też jako świadek wolności, której w różnych wymiarach brakuje w kraju.
2: Żyjemy we francuskim społeczeństwie, w którym panuje ogromny strach. Strach przed tym, co się mówi, przed tym, co się robi, przed tym, co powiedzą inni, przed tym, co pomyślą, wyjaśnia kardynał. Natomiast papież dał nam świadectwo wolności, nie koncentrując się na taktyce, strategii czy polityce, lecz na dążeniu do dobra człowieka. Zdaniem hierarchy to także przesłanie skierowane do francuskich polityków, ludzi mediów i wszystkich zaangażowanych społecznie.
1: Nowe spojrzenie, być uważnym w epoce clickbaitu, to temat przyszłorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, podany dzisiaj przez Dykasterię do Spraw Komunikacji. W Polsce będzie on tradycyjnie obchodzony w trzecią niedzielę września, natomiast w Kościele Powszechnym 9 maja.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

的朝圣者们，明后教宗之际，我们提醒您，参加公开接见的入场券始终是免费的，并仅由教宗府。

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdeczne pozdrowienia dla pielgrzymów polskich. Wśród obecnych, oprócz osób i rodzin przybyłych indywidualnie, są również siostry miłosierdzia świętego Karola Boromeusza z Trzebnicy koło Wrocławia wraz z pracownikami. Nauczyciel.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję audiencji generalnej Ojca Świętego Leona XIV, która już za chwilę będzie mieć miejsce na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papież w poniedziałek wieczorem wrócił do Rzymu z Francji. Była to jego piąta zagraniczna podróż apostolska. Papież we Francji spędził 4 dni. W swoich katechezach Leon XIV od początku tego roku pochyla się nad dokumentami Soboru Watykańskiego II, ale zazwyczaj podczas pierwszej audiencji generalnej po powrocie z podróży apostolskiej papież dzieli się z obecnymi swoim doświadczeniem wizyty w danym kraju. Możemy się zatem spodziewać, że i dziś Leon XIV opowie nam co nieco o swojej podróży do Francji. A pielgrzymka Leona była 12. papieską wizytą w tym kraju w czasach współczesnych. 7-krotnie odwiedzał ten kraj Jan Paweł II, 1 raz Benedykt XVI, zaś Franciszek był we Francji 3 razy. A już teraz audiencja rozpocznie się znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym. Następnie wysłuchamy fragmentu Słowa Bożego i katechezy Ojca Świętego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami i z Duchem Twoim.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro.
0: Dzisiejszy fragment Pisma Świętego zaczerpnięty jest z pierwszego rozdziału listu Świętego Pawła do Kolosan, wersety od 3 do 6. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zawsze, ilekroć modlimy się za was, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych z powodu nadziei odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym żeście usłyszeli i poznali łaskę Boga w jej prawdzie. Fragment listu świętego Pawła do Kolosan zostanie teraz odczytany w różnych językach.
2: En priant pour vous à tout moment, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles, dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, l'Évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Lui qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, il fait de même chez vous depuis le jour où vous avez reçu l'annonce et la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Parole du Seigneur.
3: A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. In our prayers for you, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, for we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints because of the hope laid up for you in heaven. You have heard of this hope before in the word of the truth, the gospel that has come to you. Just as it is bearing fruit and growing in the whole world, so it has been bearing fruit among yourselves from the day you heard it and truly comprehended the grace of God. The word of the Lord.
4: Lesung aus dem Kolosserbrief. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Denn wir haben von eurem Glauben in Christus Jesus gehört und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch im Himmel bereit liegt. Schon früher habt ihr davon gehört, durch das wahre Wort des Evangeliums, das bei euch anwesend ist. Wie in der ganzen Welt, so trägt es auch bei euch Frucht und wächst seit dem Tag, an dem ihr den Ruf der göttlichen Gnade vernommen und in Wahrheit erkannt habt. Wort des lebendigen Gottes.
5: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar por ustedes, desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos.
0: Wśród pielgrzymów obecnych dziś na placu Świętego Piotra są także pielgrzymi z Polski na audiencję generalną przybyły siostry miłosierdzia świętego Karola Boromeusza z Trzebnicy koło Wrocławia wraz z pracownikami, nauczyciele i uczniowie zespołu szkół zakonu PR-ów imienia świętego Józefa Kalasantego w Poznaniu, pielgrzymi z parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Warszawie, Wawrzyszewie, z parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Żaganiu oraz z parafii pod wezwaniem świętego Józefa opiekuna rodzin w Łęcznej, a także liczni pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.
5: 这是为了那在天上给你们所存留的希望，对这希望，你们由福音真理的宣讲中早已听过了。这福音一传到你们那里，就如在全世界上不断结果、不断发展。在你们那里，自从你们听到了福音，并在真理内认识了天主的恩宠那天以来，也是一样。以上是天主的圣训。
6: Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais para com todos os santos, animados pela esperança na posse do céu. Disso já ouvistes falar no Evangelho, cuja palavra de verdade chegou até vós. E como no mundo inteiro, assim também entre vós, ela está produzindo frutos e se desenvolve desde o dia em que ouvistes a graça divina e a conhecestes verdadeiramente. Palavra do Senhor.
7: من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل قولوسي. نشكر الله أبا ربنا يسوع المسيح دائما ونحن نصلي من أجلكم بعد أن سمعنا بإيمانكم في المسيح يسوع وبمحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء المحفوظ لكم في السماوات. فقد سمعتم بهذا الرجاء في كلمة الحق، أي في البشارة التي وصلت إليكم، وكما أنها تثمر وتنتشر في العالم أجمع، فهي كذلك تثمر وتنتشر فيما بينكم، مذ سمعتم بنعمة الله وعرفتموها حق المعرفة. كلام الرب.
8: Z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze ilekroć modlimy się za was. Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym żeście usłyszeli i poznali łaskę Boga w jej prawdzie. Oto Słowo Boże.
0: A już teraz rozpoczyna się katecheza Leona XIV. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry, witajcie.
9: Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi.
0: Dziś pragnę skierować do was kilka słów o podróży apostolskiej do Francji, którą odbyłem w minionych dniach. Była ona wielkim darem dla mnie i dla ludu Bożego w tym kraju, za co składam Panu dziękczynienie. Raz jeszcze wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy mnie przyjęli, przedstawicielom władz cywilnych, pasterzom Kościoła, a także tym bardzo licznym osobom, które pragnęły spotkać się z papieżem lub choćby pozdrowić go na ulicach jako apostoła Chrystusa i posłańca pokoju. Dziękuję wszystkim. Chciałbym zebrać wciąż jeszcze bardzo żywe myśli i wrażenia z tej wizyty duszpasterskiej wokół jednego wielkiego symbolu – katedry Notre-Dame w Paryżu. Tam po południu pierwszego dnia sprawowaliśmy nieszpory ku czci Najświętszej Maryi Panny. Uroczystą, a zarazem pełną radości liturgię, podczas której muzyka, śpiew i piękno świątyni poruszały do głębi serca zjednoczone w modlitwie. Właśnie katedra Notre-Dame poprzez dramat, którego doświadczyła, może symbolicznie rzucić światło na całą tę podróż apostolską, dając nam klucz do jej odczytania, które ująłbym w jednym słowie, jakim jest odrodzenie. Katedra paryska, która zaledwie 7 lat temu po ogromnym pożarze zdawała się śmiertelnie zraniona, została dziś odbudowana i jaśnieje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Tamta katastrofa wywołała pozytywną reakcję na wielu płaszczyznach. Jedne były bardziej widoczne i miały wymiar praktyczny. Inne pozostawały ukryte i miały charakter duchowy. Jej odbudowa stała się dowodem na to, że możliwa jest współpraca między Kościołem, państwem, instytucjami publicznymi i społeczeństwem obywatelskim. Takie podejście pozwoliło w pełni wykorzystać zarówno hojność dobroczyńców, jak i wiedzę oraz umiejętności specjalistów i rzemieślników. Synergia na rzecz dobra wspólnego powinna być zwyczajnym stylem działania instytucji, sił politycznych i społecznych oraz wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność za życie publiczne i gospodarcze. Takie przesłanie pragnąłem przekazać władzom francuskim, a także członkom UNESCO, Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, której siedziba znajduje się w Paryżu, wskazując zarazem, jakie jest fundamentalne kryterium, na którym powinna opierać się taka współpraca, a którym jest godność osoby ludzkiej. Przede wszystkim jednak Notre Dame jest obrazem Kościoła żywych kamieni, świętego ludu Bożego.
9: La celebrazione dei Vespri nella cattedrale
0: Ciekawe jest zestawienie celebracji nieszporów w katedrze z czuwaniem młodzieży, które odbyło się tego samego wieczoru na wielkim stadionie w Paryżu. Dwa zupełnie różne miejsca, a jednak dwa wydarzenia wzajemnie się dopełniające, jakby zjednoczone duchowo. Co je łączyło? Kościół, który nie jest zbudowany z kamieni ani betonu, lecz z osób miłujących Jezusa Chrystusa, ponieważ same zostały przez Niego umiłowane. W Notre Dame byli kapłani i diakoni, osoby konsekrowane oraz osoby zaangażowane w duszpasterstwo. Na stadionie zaś zgromadziło się nowe pokolenie Francuzów. Nowe, powiedziałbym, nie tylko ze względu na wiek, lecz jeszcze bardziej ze względu na ducha, wolność serca i wiarę. Ci młodzi śpiewali i wołali, ale potrafili także trwać w ciszy i słuchać. Ich skupione i wzruszone twarze odsłaniały serca spragnione prawdy i miłości. Z radością powiedziałem im: jesteście świętymi Francji. Tamto czuwanie było wielkim znakiem nadziei.
9: Così come lo è stato nella piccolezza che Dio predilegge, anche l'incontro nella maison.
0: Podobnym znakiem nadziei w swej małości, którą Bóg szczególnie sobie upodobał, było także spotkanie w Maison Bakita, domu przyjmującym osoby znajdujące się w różnych trudnościach. Jest to jedno z wielu miejsc będących owocami Ewangelii, gdzie każdego dnia podejmuje się wysiłek, aby z miłością służyć godności osoby ludzkiej. W kościele we Francji istnieje jednak jeszcze inny znak odrodzenia, widoczny już od kilku lat. Znacząca i stale rosnąca liczba młodych ludzi i dorosłych proszących o chrzest. Tej pięknej, Bożej niespodziance poświęcone jest trwające w Paryżu prowincjalne zgromadzenie synodalne, podczas którego mogłem zabrać głos, zachęcając katechumenów i neofitów do dalszego podążania drogą wiary wraz ze wspólnotami, do których należą. Kulminacyjnym wydarzeniem mojej wizyty w stolicy była msza święta na Place de la Concorde. Tam znak odrodzenia ukazał się w sposób zaskakujący. Zgromadzenie liturgiczne obejmujące na rozległym placu kapłanów, chór i znaczącą rzeszę wiernych rozciągało się wzdłuż całej Avenue des Champs-Élysées, aż po łuk triumfalny. W czasie Komunii Świętej wszyscy mogli przystąpić do Eucharystii, która była udzielana w wielu miejscach. Oto prawdziwa odbudowa, odnowa Kościoła, której może dokonać jedynie Bóg za wstawiennictwem Maryi Panny.
9: E allora era naturale e doveroso che dopo Parigi io mi recassi.
0: Było więc czymś naturalnym i koniecznym, abym po Paryżu udał się jako pielgrzym do Lourdes, aby oddać cześć Maryi, Matce Kościoła, tej, która w godzinie męki i śmierci podtrzymuje lampę wiary i nadziei. Poprzez macierzyńską troskę Maryi Panny w Lourdes Pan kieruje przesłanie nadziei i odrodzenia do wszystkich. Do pielgrzymów, a zwłaszcza do osób cierpiących na ciele i duchu. Pragnąłem wyraźnie przypomnieć to przesłanie. Każde ludzkie życie, niezależnie od jego kondycji, nawet naznaczone najgłębszą kruchością, zachowuje swoją nienaruszalną godność i zasługuje na troskę, towarzyszenie oraz niesienie ulgi w cierpieniu, z ludzkim współczuciem i przy wykorzystaniu środków, jakie daje nam nauka. Dlatego Lourdes jest dla całego świata sanktuarium cywilizacji miłości. W tym miejscu, gdzie szczególną troską otacza się osoby zranione przez życie, spotkałem się również z kilkoma ofiarami wykorzystania.
9: Mentre cercano la guarigione.
0: Wyraziłem im w imieniu całego Kościoła pragnienie, by iść do przodu razem z nimi, rozpoznając rany, których doznali, i razem pracując, by zapobiegać dalszym nadużyciom. Trzecim i ostatnim etapem podróży apostolskiej było miasto Metz, położone w regionie Francji i Europy, boleśnie doświadczonym przez II wojnę światową. To właśnie tam działał Robert Schuman, jeden z głównych inspiratorów procesu zjednoczenia europejskiego. Współczesna Europa narodziła się jako projekt pokoju po zniszczeniach wojennych. Możemy powiedzieć, że to, co stało się w Notre Dame w Paryżu wskutek pożaru, w Europie dokonało się podczas II wojny światowej. Europa jednak odrodziła się na fundamencie zasad demokracji, solidarności i braterstwa między narodami, które wiele zawdzięczają jej chrześcijańskim korzeniom. Także dzisiaj właśnie na tych fundamentach i dzięki tej życiodajnej limfie projekt europejski może się odnawiać w świecie znacznie bardziej zglobalizowanym, w którym dialog międzyreligijny odgrywa rolę pierwszoplanową. Dlatego w Metzu spotkałem się z przedstawicielami różnych tradycji religijnych, którzy w mojej obecności odczytali i podpisali apel z Metzu na rzecz dialogu i pokoju. Najdroższy hasłem mojej wizyty duszpasterskiej we Francji były słowa: aby świat miał życie. Są to słowa Jezusa, które streszczają całą Jego misję zbawczą. A podczas podróży w pełni wyrażały ewangeliczny sens każdego spotkania. Niech teraz inspirują naszą modlitwę, gdy prosimy Boga, aby to wydarzenie łaski przyniosło obfite i trwałe owoce. Zakończyła się katecheza Ojca Świętego Leona XIV, który poświęcił ją swojej ostatniej, zakończonej w poniedziałek, podróży apostolskiej do Francji. A teraz skrót katechezy zostanie odczytany w różnych językach, na początku w języku francuskim.
10: Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le pape Léon XIV. Chers frères et sœurs, au retour du voyage apostolique effectué en France, où je suis venu comme apôtre du Christ pour que le monde ait la vie, je rends grâce à Dieu pour l'enthousiasme rencontré. Que ce soit dans la splendeur retrouvée de Notre-Dame de Paris pour la célébration solennelle des Vêpres, lors de la veillée inoubliable au Stade de France avec les jeunes, les nouveaux saints de France, le long des rues ou devant l'immense foule à la Concorde et aux Champs-Élysées, la joie et la ferveur du peuple de Dieu avec ses nombreux catéchumènes se sont largement manifestés. Cette foule, capable de silence et de recueillement, propre au cœur désireux de vérité et d'amour, représente un grand signe de renaissance et d'espérance. La dignité humaine comme critère fondamental de toute collaboration au service du bien commun, déjà rappelée devant les autorités françaises comme devant les membres de l'UNESCO,
2: a été également au cœur des rencontres avec les plus vulnérables à Paris et à Lourdes, lieu béni où la Vierge Marie offre de la part de son Fils à tous les pèlerins qui souffrent dans leur corps et dans leur âme un message d'espérance. J'y ai rappelé avec force que toute vie humaine, y compris dans les situations de plus grande fragilité, conserve son inviolable dignité et mérite d'être soignée, accompagnée, soulagée. Enfin, Metz, lieu symbolique dans la construction de la paix en Europe avec le vénérable Robert Schuman au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, a été l'occasion de rappeler les racines chrétiennes de l'Europe et son attention aux principes de dialogue et de paix entre les nations et entre les diverses traditions religieuses. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
9: Saluto cordialmente pellegrini di lingua francese.
0: Serdecznie pozdrawiam francuskojęzycznych pielgrzymów z Kanady, Francji i Luksemburga. Byłem pod wrażeniem zapału i entuzjazmu, z jakim zostałem przyjęty we Francji. Dziękuję Bogu i modlę się, aby duszpasterze nadal wychodzili naprzeciw oczekiwaniom wiernych, zwłaszcza młodych. Błogosławię wam z całego serca.
2: En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de langue française venus du Canada, de France et du Luxembourg. J'ai été émerveillé par la ferveur et l'enthousiasme de l'accueil reçu en France. Je rends grâce à Dieu et prie afin que les pasteurs continuent à répondre aux attentes des fidèles, en particulier à celles des jeunes. Je vous bénis de tout cœur.
0: A już za chwilę sam papież odczyta skrót swojej katechezy w języku angielskim.
3: At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
9: Dear brothers and sisters, in today's catechesis, I would like to share some thoughts on my recent apostolic journey to France. The trip was a gift not only for the people of France, but also for me. For this, I thank the Lord and all those who helped organize it. The motto of the journey was that the world may have life. And these words characterize the gospel-centered nature of my meetings throughout the visit. For God alone, through His grace, can restore the church and renew humanity. And it was evident to me that this is precisely what is occurring in Paris, Lourdes, and Metz. Just as Notre Dame Cathedral was restored, so too is the church in France being renewed. This is particularly noticeable in the enthusiasm of the young people and the increased number of baptisms. I was especially pleased to make my pilgrimage to Lourdes in order to honor the Blessed Virgin Mary and to ask for her continued intercession for her children, not only in France, but throughout the world. May we learn from her how to establish a civilization of love that upholds human dignity and is marked by lasting peace. Please join me as I continue to entrust the people of France to the Lord in prayer. I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part.
0: Serdecznie witam wszystkich anglojęzycznych pielgrzymów i gości biorących udział w dzisiejszej audiencji. Szczególnie tych, którzy przybyli z Anglii, Irlandii, Danii, Gany, Australii, Indii, Indonezji, Filipin, Malezji, Sri Lanki i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Szczególne pozdrowienia kieruję do seminarzystów z Papieskiego Kolegium Irlandzkiego oraz pielgrzymów, którzy jutro będą uczestniczyć w święceniach diakonatu w Papieskim Kolegium Północnoamerykańskim. Dla was wszystkich i waszych rodzin modlę się o pokój i jedność naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg wam błogosławi. A teraz krótka tezis zostanie odczytany w języku niemieckim.
4: Ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, ich danke Gott für die wirklich gesegneten Tage meiner jüngsten apostolischen Reise nach Frankreich. Die feierliche Vesper in der wiedererstandenen Kathedrale Notre-Dame de Paris, die Gebetsvigil mit den Jugendlichen und die große heilige Messe auf der Place de la Concorde waren Zeichen einer Hoffnung und Erneuerung, die nur der Herr selbst schenken kann. Im Heiligtum unserer lieben Frau von Lourdes habe ich bei der Begegnung mit den Pilgern und Kranken an die unantastbare Würde eines jeden Menschen erinnert. In Metz habe ich dazu ermutigt, den Weg der europäischen Einigung im Geiste seiner Gründerväter und eingedenk der christlichen Wurzeln dieses Kontinents weiterzugehen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
9: Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca.
0: Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów niemieckojęzycznych. W Lourdes wezwałem wszystkich, by w październiku modlili się na różańcu, wypraszając pokój między narodami i pokój w sercach wszystkich ludzi. Niech Maryja, Królowa Pokoju, wstawia się za nami.
4: Der Heilige Vater hat gesagt: Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache. In Lourdes habe ich alle eingeladen, im Rosenkranzmonat Oktober für den Frieden unter den Völkern und auch in den Herzen aller Menschen zu beten. Maria, die Königin des Friedens, möge unsere Fürsprecherin sein.
0: A już za chwilę Leon XIV odczyta skrót swojej katechezy w języku hiszpańskim.
11: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
9: Queridos hermanos y hermanas, Hoy deseo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el viaje apostólico a Francia que he realizado en los días pasados. Lo vivido ha sido un gran don para mí y para el pueblo de Dios que peregrina en ese país. Agradezco a todos los que lo han hecho posible, a las autoridades civiles y eclesiásticas, y a tantas personas que se han sumado a cada uno de los eventos y han salido a las calles a encontrarse con el Papa y a manifestar la alegría de la fe. Gracias a todos. Quisiera resumir mis vivencias en un único gran símbolo, la Catedral de Notre-Dame de París. Un templo destruido hace 7 años por un incendio, hoy es signo de renacimiento. Esta es una imagen de la iglesia edificada con piedras vivas, es decir, de personas que aman a Jesús porque han sido amadas por Él y desean anunciar ese amor a todos para que el mundo tenga vida. Esta es la reconstrucción de la iglesia que solo Dios puede llevar a cabo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
0: Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów hiszpańskojęzycznych. Prośmy Pana za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes, aby zachował w nas płomień wiary, nadziei i miłości. Abyśmy byli jedno w Chrystusie, aby świat w Niego uwierzył. Niech Bóg wam błogosławi. Dziękuję bardzo. A teraz skrót katechezy zostanie odczytany w języku chińskim.
12: Shengfu教宗 讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。 教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的兄弟姐妹们，在今天的要理讲授中，我渴望与你们分享关于几日前我在法国所完成的使徒之旅的一些感想。这次旅程 不仅与法国人民是一份恩赐，与我个人也是如此。因此，我感谢上主，也感谢为筹划这次旅程而做出贡献的所有人。这次使徒之旅的格言是：为叫世界获得生命。在整个访问期间及每一次会晤，这句话赋予了福音的意义。事实上， 唯有天主及借着他的恩宠才能复兴教会、更新人类。这些正发生在巴黎、路德和梅斯，于我而言是显而易见的。正如巴黎圣母主教座堂得以修缮，法国的教会也正在重新焕发生命，这尤其在青年人的热诚与灵洗人数的增加中可以看出。 我特别欣喜能够完成路德不断的代祷，让我们向圣母学习如何去建设一个爱的文明，及维护人格尊严的文明，且被持久和平所镌刻的文明。请你们与我一道，在祈祷中将法国人民托付于上主。现在，
9: 圣父教宗将用意大利语问候大家。Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese.
0: Cari fratelli, serdeczne pozdrowienia kieruję do osób mówiących po chińsku. Drodzy bracia i siostry, rozpalcie na nowo płomień wiary w waszych rodzinach i parafiach, aby stał się on darem Boga dla wszystkich. Błogosławię wam z całego serca.
13: Drodzy bracia i siostry, 使他成为天主赐给众人的恩典，我衷心地降服你们。

0: Skrót katechezy zostanie teraz odczytany w języku arabskim.
1: يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى فرنسا وزيارة منظمة اليونسكو ووصفها بأنها كانت نعمة كبيرة وجعل من كاتدرائية نوتردام رمزاً أساسياً لفهم الزيارة وذلك من خلال مفهوم الولادة الجديدة إذ كان ترميمها بعد الحريق مثالاً على إمكانية تعاون الكنيسة والدولة والمجتمع والمؤسسات من أجل الخير العام. كما ربط قداسته بين الكاتدرائية والكنيسة الحية المكونة من المؤمنين مشيرا إلى علامات التجدد في الكنيسة الفرنسية ولا سيما إقبال البالغين على المعمودية وما ظهرت في لقاءات الشباب والاحتفالات الليتورجية. في مزار لورد شدد قداسته على قدسية الإنسان وكرامته وضرورة رعاية الضعفاء والمرضى ومرافقتهم برحمة. وفي مدينة ميدز استحضر تاريخ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ودعا إلى أن يتجدد مشروعها على أساس السلام والديمقراطية والتضامن والأخوة مع تعزيز الحوار بين الأديان. وفي الختام سأل قداسته الله أن تؤتي هذه الزيارة ثمراً وافراً لفرنسا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Salute fedeli di lingua araba. Portiamo
0: Pozdrawiam wiernych mówiących po arabsku. Nieśmy pokój Chrystusa naszemu światu, aby żył nadzieją i miłością. Niech Pan wam błogosławi i zawsze was strzeże od wszelkiego zła.
1: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية لنحمل سلام المسيح إلى عالمنا لكي يحيا في الرجاء والمحبة. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
0: Skrót katechezy zostanie teraz odczytany w naszym ojczystym języku.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańca i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Hasłem podróży apostolskiej Ojca Świętego do Francji i wizyty w UNESCO były słowa „aby świat miał życie”. Kluczem do jej odczytania jest odrodzenie, a jego symbolem odbudowa katedry Notre-Dame, możliwa dzięki synergii Kościoła, państwa i społeczeństwa. Znakiem nadziei były nieszpory w katedrze oraz spotkanie z tysiącami młodych na Stade de France. Innym znakiem duchowego odrodzenia w tym kraju jest rosnąca liczba młodych i dorosłych proszących o chrzest. W Lourdes, sanktuarium cywilizacji miłości, papież zaapelował o ochronę życia ludzkiego, które zawsze zachowuje nienaruszalną godność i zasługuje na opiekę i niesienie ulgi w cierpieniu. W Metzu odbyło się spotkanie z przedstawicielami różnych tradycji religijnych i podpisano apel na rzecz dialogu i pokoju. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polacchi. 30 anni fa San Giovanni Paolo II ha beatificato Vincenzo Lefoniuk e i suoi 12 compagni martiri. Fino all'effusione del sangue, essi difesero la loro appartenenza alla Chiesa Cattolica e la comunione con il successore di Pietro, rimanendo fedeli alla propria tradizione orientale. Alla loro intercessione affido le questioni dell'unità dei discepoli di Cristo e i cattolici oggi perseguitati a causa della fede. Sia lodato Gesù Cristo.
3: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. 30 lat temu święty Jan Paweł II beatyfikował Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy męczenników. Aż do przelania krwi bronili oni przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
4: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà.

0: apel dotyczący regionu Tigray w Etiopii. Z niepokojem śledzę rozwój tego konfliktu, gdzie na nowo wybuchły działania zbrojne. Chciałbym wezwać, aby śledzić drogę pokoju i dialogu. Działania zbrojne nigdy nie rozwiązują problemów, ale je pogorszają, powodując śmierć, zniszczenie i nienawiść. Wzywam wszystkich o działania na rzecz trwałego pokoju. Jest moją nadzieją, że międzynarodowa wspólnota będzie hojnie działała, szczególnie aby wszystkim potrzebującym dostarczyć pomocy humanitarnej.
1: Domenica scorso a Bologna sono stati
0: w ubiegłą niedzielę w Bolonii beatyfikowano trzech męczenników. Są to Ubald Marchioni, kapłan diecezjalny, Eliasz Comini, salezjanin, i Martin Capelli, sercanin. Zginęli oni w 1944 roku w dramatycznym okresie II wojny światowej z powodu pogardy, jaką nazistowskie wojska darzyły ich posługę wobec parafian. Najwyższa ofiara tych Bożych sług ukazuje dzisiejszym chrześcijanom odwagę, by zbliżyć się do swoich braci i sióstr, zwłaszcza w chwilach próby. Serdecznie witam pielgrzymów włoskojęzycznych, w sposób szczególny misjonarki, córki świętej rodziny z Nazaretu. Pozdrawiam parafię Santa Maria della Valle z miejscowości Scanno, a także parafię z miejscowości Ferrara di Montebaldo i Tesero. Pozdrawiam wreszcie szkołę zawodową Artigianelli z Fermo, uczniów Liceum Visconti w Rzymie oraz uczniów Liceum Gonzaga w Palermo. Na koniec kieruję moje myśli ku młodzieży, chorym i nowożeńcom. Niech październik, który jutro się rozpoczyna, będzie okazją do odmawiania różańca świętego, prosząc w szczególności o zakończenie wojen i osiągnięcie pokoju. Wszystkim wam błogosławię. A teraz pomódlmy się słowami modlitwy pańskiej.

0: Dominus vobiscum.
1: Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławieństwem zakończyła się audiencja generalna Ojca Świętego Leona XIV.

XII, który w dzisiejszej katechezie podzielił się swoim doświadczeniem ostatniej podróży apostolskiej, którą odbył do Francji od 25 do 28 września. A słowem, które łączy w pewien sposób wszystkie wydarzenia, w których uczestniczył papież we Francji, jest słowo nadzieja. Tę nadzieję papież dostrzegł, kiedy przewodniczył modlitwie w odbudowanej katedrze Notre Dame. Jest to nadzieja na to, jak mówił papież, że wszyscy pomimo różnic mogą współpracować na rzecz dobra wspólnego. Nadzieję dostrzegł papież także podczas czuwania modlitewnego na Stade de France, gdzie zobaczył młode pokolenie Francuzów pragnących prawdy i miłości. Znakiem nadziei podczas papieskiej pielgrzymki było także spotkanie z katechumenami i neofitami, których liczba z roku na rok rośnie we Francji, a którzy są znakiem żywotności Kościoła, żywotności, którą widać było także podczas mszy świętej, którą sprawował w Paryżu Leon XIV, a w której uczestniczyły setki tysięcy wiernych. Znakiem nadziei była także papieska wizyta w Lourdes, gdzie każdego roku pielgrzymują miliony wiernych, szczególnie chorych, którzy doświadczają tam miłości, troski, współczucia i ulgi w cierpieniu. Nawiązując do swojego spotkania z ofiarami nadużyć w kościele, Leon XIV wyraził także nadzieję na wysłuchanie i towarzyszenie ofiarom oraz na podejmowany trud w celu zapobiegania dalszym nadużyciom. Wreszcie znakiem nadziei była wizyta papieża w Metz, w regionie Francji szczególnie dotkniętym tragedią II wojny światowej. To miejsce, niegdyś naznaczone nienawiścią, dziś staje się symbolem nadziei na dialog, solidarność i braterstwo między narodami. A dzisiejszą transmisję audiencji generalnej Ojca Świętego Leona XIV prowadził dla Państwa ksiądz Jakub Ostrożański, rogacjonista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W czasie audiencji ogólnej Leon XIV mówił o znakach nadziei i odrodzenia, jakie zobaczył we Francji. Zaapelował też o międzynarodową pomoc dla Etiopii, której grozi kolejna wojna domowa. Zwracając się do Polaków, przypomniał o błogosławionych męczennikach z Pratulina. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Dzisiejszą katechezę Leon XIV poświęcił podsumowaniu wizyty we Francji. Posłużył się przy tym metaforą paryskiej katedry Notre Dame, w której sprawował nieszpory w dniu przyjazdu do Paryża.
2: Proprio Notre Dame.
3: Właśnie katedra Notre Dame, poprzez dramat, którego doświadczyła, może symbolicznie rzucić światło na całą tę podróż apostolską, dając nam klucz do jej odczytania, który ująłbym w jednym słowie, jakim jest odrodzenie. Katedra paryska, która zaledwie 7 lat temu po ogromnym pożarze zdawała się śmiertelnie zraniona, została dziś odbudowana i jaśnieje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przede wszystkim jednak Notre Dame jest obrazem kościoła żywych kamieni, świętego ludu Bożego.
1: Papież zwrócił szczególną uwagę m.in. na osoby wykorzystane, z których przedstawicielami spotkał się w Lourdes, na neofitów i katechumenów nazywanych przez niego Bożą Niespodzianką, a także na ludzi młodych, spośród których 80 tysięcy uczestniczyło w niezapomnianym czuwaniu w Saint-Denis.
3: Ci młodzi śpiewali i wołali, ale potrafili także trwać w ciszy i słuchać. Ich skupione i wzruszone twarze odsłaniały serca spragnione prawdy i miłości. Z radością powiedziałem im, jesteście świętymi Francji. Tamto czuwanie było wielkim znakiem nadziei.
1: Ojciec Święty mówił też m.in. o pobycie w Lourdes, gdzie szczególnie mocno wybrzmiało hasło jego wizyty, aby świat miał życie.
3: Pragnąłem wyraźnie przypomnieć to przesłanie. Każde ludzkie życie, niezależnie od jego kondycji, nawet naznaczone najgłębszą kruchością, zachowuje swoją nienaruszalną godność i zasługuje na troskę, towarzyszenie oraz niesienie ulgi w cierpieniu z ludzkim współczuciem i przy wykorzystaniu środków, jakie daje nam nauka. Dlatego Lourdes jest dla całego świata znakiem cywilizacji miłości.
1: Papież zwrócił się dziś także z prośbą o pomoc dla Etiopii, gdzie konflikt w separatystycznym regionie Tigraj może przerodzić się w kolejną wojnę domową.
3: Tylko szczere zaangażowanie może stworzyć fundamenty trwałego pokoju. Gorąco pragnę, aby wspólnota międzynarodowa udzieliła hojnego i szybkiego wsparcia, tak aby wszelka pomoc humanitarna mogła dotrzeć do wszystkich znajdujących się w potrzebie.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież przypomniał o 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. 30 lat temu święty Jan Paweł II beatyfikował Wincentego, Lewoniuka i 12 towarzyszy, męczenników. Aż do przelania krwi bronili oni przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W czasie audiencji ogólnej Leon XIV mówił o znakach nadziei i odrodzenia, jakie zobaczył we Francji. Zaapelował też o międzynarodową pomoc dla Etiopii, której grozi kolejna wojna domowa. Zwracając się do Polaków, przypomniał o błogosławionych męczennikach z Pratulina. Dorota Abdelmulawiat, aktualności z Watykanu. Dzisiejszą katechezę Leon XIV poświęcił podsumowaniu wizyty we Francji. Posłużył się przy tym metaforą paryskiej katedry Notre Dame, w której sprawował nieszpory w dniu przyjazdu do Paryża.
2: Proprio Notre Dame.
3: Właśnie katedra Notre Dame, poprzez dramat, którego doświadczyła, może symbolicznie rzucić światło na całą tę podróż apostolską, dając nam klucz do jej odczytania, który ująłbym w jednym słowie, jakim jest odrodzenie. Katedra paryska, która zaledwie 7 lat temu po ogromnym pożarze zdawała się śmiertelnie zraniona, została dziś odbudowana i jaśnieje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przede wszystkim jednak Notre Dame jest obrazem Kościoła Żywych Kamieni, świętego ludu Bożego.
1: Papież zwrócił szczególną uwagę m.in. na osoby wykorzystane, z których przedstawicielami spotkał się w Lourdes, na neofitów i katechumenów nazywanych przez niego Bożą Niespodzianką, a także na ludzi młodych, spośród których 80 tysięcy uczestniczyło w niezapomnianym czuwaniu w Saint-Denis.
3: Ci młodzi śpiewali i wołali, ale potrafili także trwać w ciszy i słuchać. Ich skupione i wzruszone twarze odsłaniały serca spragnione prawdy i miłości. Z radością powiedziałem im, jesteście świętymi Francji. Tamto czuwanie było wielkim znakiem nadziei.
1: Ojciec Święty mówił też m.in. o pobycie w Lourdes, gdzie szczególnie mocno wybrzmiało hasło jego wizyty, aby świat miał życie.
3: Pragnąłem wyraźnie przypomnieć to przesłanie. Każde ludzkie życie, niezależnie od jego kondycji, nawet naznaczone najgłębszą kruchością, zachowuje swoją nienaruszalną godność i zasługuje na troskę, towarzyszenie oraz niesienie ulgi w cierpieniu z ludzkim współczuciem i przy wykorzystaniu środków, jakie daje nam nauka. Dlatego Lourdes jest dla całego świata znakiem cywilizacji miłości.
1: Papież zwrócił się dziś także z prośbą o pomoc dla Etiopii, gdzie konflikt w separatystycznym regionie Tigraj może przerodzić się w kolejną wojnę domową.
3: Tylko szczere zaangażowanie może stworzyć fundamenty trwałego pokoju. Gorąco pragnę, aby wspólnota międzynarodowa udzieliła hojnego i szybkiego wsparcia, tak aby wszelka pomoc humanitarna mogła dotrzeć do wszystkich znajdujących się w potrzebie.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież przypomniał o 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. 30 lat temu święty Jan Paweł II beatyfikował Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy, męczenników. Aż do przelania krwi bronili oni przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.